0: Radio Darmstadt. Da.
1: Es ist 15 Uhr.
2: Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Minęła godzina 15. Nie zapomnijcie napić się dobrej kawy. Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Minęła godzina 15. Nie zapomnijcie napić się dobrej kawy. Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Minęła godzina 15.
3: Dann mach mal weiter.
4: Ja, ich bin gerade dabei.
5: I znowu te sznycle ze szpinakiem. Mam tego dość.
6: Czas zmienić swoje stare przyzwyczajenia.

m'as pas venu. T'as de ce beluche, mais waouh. Que j'ai dans ça, où je prends dans ce beluche, viau. Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas, a może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Ricky. Messi alle skranie. I teraz będzie okazja, tak? Popatrzmy, czy to będzie dwa,

i w tańcu się nie pierdolił, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak, to wszystko prawda. A ja